0: Radio Actual, Radio Actual Cum, Radio Actual Obala, Radio Actual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Dobar večer, pumpari in pumparke, dajte se nam kaj oglasiti. Izvoli, Lojze.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.